se gamba. Umi rosa pulta in tei poja i pave o kube. Kamu tamba yo ipo mi ako ilore. Mamanga poka poka. Nitungu suna i poli. Rewi, ah, mantega nase ama.